0: Aktual. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: kazališče. Vi odločate in jaz se veselim, kaj bomo jutri zjutraj slišali v celoti.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.